0: kwa mingi donge kala mingi tete woka ngati karibwe. Halo
1: mote
0: yee uliokuwa mutema mutema tunaku kwa mingi donge kala mingi tete woka ngati karibwe. Halo
1: mote
0: yee uliokuwa mutema
1: nani
0: pasa peku kwa Rodriguez.